Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zacznij dzień we właściwym rytmie.
1: Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy Radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

tysięcy lat, tak zadziwić świat.

0: have you all. Yes, yes, we have.
1: Това е кола, заедно!

nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenencjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belphegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie. Również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w zaścianku o 20.00 Xandia występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, usuwając, a w zasadzie próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pkedu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania. A wieczorem o godzinie 20.00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania nowinek.

owym nowym świecie. No może trochę przesadziłem, ale z drugiej strony można chyba coś tutaj w tym kontekście powiedzieć, no bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wczoraj w Krakowie miały miejsce wybory prezydenckie, co prawda nie te ogólnopolskie, ale te krakowskie. No i mamy już nowego prezydenta, czyli Łukasza Gibałę. Jednym słowem, ponoć do 4 razy sztuka wychodzi na to. Dawniej mówiło się do 3, ale to tym razem za 4 zaskoczyło. Jeżeli chodzi o program, zobaczymy. Wszystko pięknie i fajnie. Na razie można powiedzieć, że wygrał tak z grubsza stosunkiem 3-2. Jednym słowem, no taka dosyć solidna rozgrywka, tym bardziej, że nie mówimy tutaj o pojedynczych strzałach, tylko o udziale procentowym. W związku z tym 60-30% to jest już duża, duża różnica. Panu Łukaszowi oczywiście gratulujemy, panie prezydencie, trzymamy za słowo, no i liczymy na to, że będzie nam się żyło lepiej, ciekawiej i wręcz spokojniej. O właśnie, też może być ten sposób. A jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, no to moi drodzy, mamy o czym porozmawiać dzisiaj. Oj, mamy, ale o tym za chwilę. A na razie myślę, że jest to właśnie ten moment, w którym możemy sobie już zacząć grać.

No a zaczynamy od informacji iście prezydenckich, moi drodzy, no bo jakby to powiedzieć, o tym, że kiedyś, nie, to w zeszłym tygodniu chyba mówiłem o tym, że ktoś zadał sobie no herkulastyczny albo niesamowity wysiłek podliczenia wszystkich nieścisłości, których dopuścił się aktualnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No wyszło wtedy, że 30 parę tysięcy, czyli co ileś tam minut powinno być w czasie prezydentury, to tego okresu to dotyczyło. No i wychodzi na to, że ten wynik został już poprawiony i to znacząco, no bo weekend akurat cały świat, całe media obiegła informacja, że prezydent Trump ogłosił zawieszenie broni, a w zasadzie zawieszenie broni energetyczne między Rosją a Ukrainą. No i jakimś trafem nie wiedzieć czemu, pomimo tego, że było to uzgodnione ponoć na najwyższym szczeblu razem z jego przyjacielem Władimirem, to jednak okazało się, że jeszcze tej samej nocy drony i inne środki przenoszenia środków bojowych na Ukrainę spadły, co doprowadziło, no tutaj akurat już uśmiech schodzi mi z twarzy, do śmierci kilkunastu osób, w tym również dzieci. W związku z tym o tym możemy już sobie traktować jako o czasie przeszłym. Skądinąd w tle również pojawiła się kwestia, że Władimir Zełenski zaproponował, aby na 60 dni został zawarty rozejm między Rosją a Ukrainą, co miałoby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich, co wtórnie może świadczyć o tym, że primo prezydent Zełenski jest już po prostu zmęczony nieustanną walką i urzędowaniem, które wykroczyło już, że tak powiem, dosyć znacznie poza pierwotnie przewidziany okres, a z drugiej strony może również świadczyć o tym, że chce, no powiedzmy, doprowadzić do sytuacji, kiedy nikt nie będzie wypominał, że Ukrainą rządzi ktoś, kto nominalnie nie ma już od jakiegoś czasu tego uprawnień, no ale mamy wojnę, to już jest inna sprawa. To było o prezydentach niepolskich, natomiast nasz prezydent, moi drodzy, miał wycieczkę, znaczy, przepraszam, wyjazd służbowy na Filipiny, no i wyobraźcie sobie, że prowadził tam bardzo intensywnie rozmowy, to znaczy rozmawiał akurat z tamtejszymi przywódcami, no ale ponoć najbardziej spektakularną rozmowę przeprowadził no, z pewnym zawodnikiem boksu, który no, miał ileś tam tytułów mistrzowskich i parę innych rzeczy. No i pan prezydent wyraził, mówię o naszym prezydencie oczywiście, zainteresowanie, że chciałby poznać tego pana. No jak wiadomo, pan Nawrocki jest wielkim miłośnikiem akurat boksu. Zresztą udzielał się w tym zakresie również w czasie rozgrywek towarzyskich między różnymi klubami piłkarskimi, a w zasadzie kibicami tychże klubów. W związku z tym na pewno może pochwalić się dużym doświadczeniem zarówno w tych bardziej oficjalnych chwytach, jak i tych mniej oficjalnych i mniej sportowych zachowaniach. Tego ostatniego nie wiem, na pewno to tylko domniemuję oczywiście. A skoro już mowa o treningu, to muszę wam powiedzieć, że jest to chyba pierwszy przypadek, o którym sobie przypominam, gdzie urzędujący prezydent, nie, wróć, to jest pierwszy przypadek od czasów Theodora Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który też lubiał sobie, że tak powiem, troszeczkę potrenować boks i nie tylko, no ale w każdym razie od tego czasu, czyli od przełomu XIX-XX wieku, jest to chyba pierwszy przypadek, kiedy urzędujący prezydent wyszedł na ring i sobie poukładał, że tak powiem, nawzajem z mistrzem świata. Byłem co prawda, ale jednak poukładał się pięściami. Moi drodzy, to trzeba chyba byłoby zobaczyć. Niestety nie widziałem. Już żałuję.

No, moi drodzy, a jeżeli już trzymamy się kwestii politycznych, bo no, zaraz od nich troszeczkę odejdziemy, no to muszę wam powiedzieć, że ostatnio to zacząłem ze zdziwieniem oglądać różne dziwne wypowiedzi. No bo wyobraźcie sobie, że pan Mateusz Morawiecki, który ostatnio no, stworzył nowy klub parlamentarny, ponoć, tak by wychodziło z arytmetyki sejmowej, wypowiadał się odnośnie tego, że no, w czasie rządów PiS-u dochodziło do licznych nieprawidłowości, no bo między innymi no, prześladowano przedsiębiorców małych, średnich. No jednym słowem było bardzo źle, no i właśnie, no i w tym przypadku akurat zastanowiła mnie tylko jedna rzecz, no bo no, pan poseł Morawiecki mówił o rządach Prawa i Sprawiedliwości, w których premierem był pan premier Mateusz Morawiecki. Co prawda tutaj ta zbieżność nazwisk i imienia, imion i nazwisk nie jest bynajmniej przypadkowa, no bo wręcz należałoby chyba mówić o tej samej osobie, ale okazuje się, że jednak tak do końca nie jest, ponieważ aktualny poseł no, generalnie wskazuje na to, że wtedy albo nie był, że tak powiem, uwłasnowolniony do końca, albo chce wskazać przez to, że ewentualnie co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to ktoś kiedyś powiedział. Swoją drogą oczywiście jest to przypadek, no myślę, że nad wyraz intrygujący, ciekawy, a wręcz można by powiedzieć, że jest to również coś, co potwierdza tylko ogólną teorię, że w niektórych przypadkach niepamięć może być jak najbardziej wskazanym przejawem takiego dobrego samopoczucia, albo sobie przejawem dobrego samopoczucia, czy wręcz, żeby nie powiedzieć bardziej brutalnie, przejawem ustawienia sobie pewnych priorytetów. No bo czasami, no cóż, czasami niepamięć jest dobra, bardzo dobra.

No ale, no mówiłem tutaj o niepamięci i tak dalej i tam już podobne, natomiast muszę wam powiedzieć, że jakby to powiedzieć, odczuwam pewną formę rozdwojenia jaźni również z innego powodu, z innej przyczyny. Otóż okazuje się, że w miniony weekend, no a w każdym razie w ostatnich dniach, na południe od Krakowa, generalnie chyba przy Zakopiance, była akcja policji wyposażonej nowocześnie, bardzo intensywnie, bo poza tym, że kamerowali i radarowali, to jeszcze drona puścili, no i dron sobie fruwał, latał i tak dalej, no i w zasadzie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że latał w jednym celu, no i jeżeli ktoś nieopatrznie jadąc i no, obok wspomnianych patroli, a później no, ręka mu się omsknęła i akurat dźwigienką od długich świateł coś poruszał, no to miał rozmowę z kolejnym patrolem. Jednym słowem była dyskusja, no i oczywiście wręczone upomnienie pisemne o to, że ewentualnie dokonuje sygnalizacji odnośnie pojawienia się patroli i żadne tłumaczenia podobno się tutaj nie zdały na nic. Swoją drogą, no jest to jakby to powiedzieć, pewna nielogiczność, przynajmniej w moim rozumieniu, no bo przecież zawsze, od zawsze, moi drodzy, informowano nas, mówiono nam, a wręcz wmawiano, chyba należałoby powiedzieć, że przecież wszystkie kontrole radarowe czy ewentualnie innego typu prowadzone przez policję służą naszemu bezpieczeństwu, a generalnie chodzą o to, że jeżeli stoi patrol, to on jest ustawiany w miejscach, w których no, następują powiedzmy wypadki. W związku z tym, jeżeli, podkreślam, jeżeli ten patrol stoi i dokonuje pomiaru, to jest to w tym momencie ok. Wszystko hamuje ruch, wyłapuje ewentualnie tych, którzy naruszają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Natomiast no, zwracam uwagę, że oni są ustawieni w miejscach, w których, przynajmniej w teorii, miejscach, w których występuje pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. W związku z tym, no, w jakim stopniu jest to niespójne z tym karaniem za miganiem światłami, no bo jeżeli ktoś jedzie, miga światłami, w związku z tym jadące z naprzeciwka osoby wiedzą, że coś się dzieje niedobrego, no albo, bo to może być również na przykład kwestia ostrzeżenia o tym, że jest zablokowany pas ruchu czy cokolwiek innego, no ale w każdym razie wiedzą, że jest jakieś utrudnienie, w związku z tym zwalniają. To oznacza, że równocześnie poprawia się bezpieczeństwo ruchu i to na odcinku znacznie dłuższym niż tych kilkuset metrów, na których no powiedzmy znajdujemy się w zasięgu przyrządów pomiarowych, jeżeli chodzi o badanie prędkości pojazdu. Co za tym idzie? Jest to de facto osiągnięcie rezultatu, któremu stawianie patroli w tych miejscach służy, czyli zmniejszenie prędkości przejazdu, poprawa bezpieczeństwa właśnie w tych miejscach. No i tutaj nasuwa się moje pytanie, czy pewne niezrozumienie sytuacji, no bo jeżeli w tym momencie policja mówi, że służy bezpieczeństwu i bynajmniej nie chodzi tutaj o zbieranie dodatkowych funduszy w postaci opłat za mandaty karne. Jeżeli chodzi tutaj tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo podróżujących, no to wręcz należałoby promować akcje, które spowodują, że na znacznie dłuższym odcinku nastąpi wyhamowanie prędkości, spowolnienie ruchu, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli w tym momencie kara się osoby, które dokonały takiego czynu, czyli powiedzmy mignęły, no czy to akurat domyślnie, umyślnie, czy nieumyślnie, to mało istotne, ale mignęły i w tym momencie są za to karane, no to w tym momencie policja przeczy sobie samym,
ponieważ okazuje się, że bynajmniej nie chodzi tutaj o zagwarantowanie stricte bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przy okazji, że tak powiem, zapewnienia tego bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodzi o zapewnienie dodatkowych wpływów, a być może poprawy statystyki, jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych, bo każdy z policjantów musi się od czasu do czasu wykazać, że dokonał tyle i tyle interwencji, to i tamto zrobił. Jednym słowem, być może właśnie o to tutaj chodziło. No a skoro już o tym mowa, no to tak jak mówię, w moim rozumieniu jest to pewnego rodzaju niekonsekwencja. No tym bardziej, że prawdę mówiąc, od dłuższego czasu duża część uczestników ruchu drogowego nie miga już światłami, tylko w momencie zauważenia patrolu klika, no i wysyła informację, która jest, powiedzmy, widoczna również gdzieś indziej. No, moi drodzy, a tak przy okazji, zwróćcie uwagę, nowoczesność w gospodarstwie i komisariacie. Drony nad nami latają. Jednym słowem, mamy tutaj już pełen high life i technologiczne Eldorado niemalże. A do tych technologii to za chwileczkę wrócimy.

No a skoro już o kwestiach technologicznych, no to generalnie to, że u nas się różne dziwne rzeczy dzieją, bo ostatnio udaremniono zamach na premierów polskiego rządu, to jest jedna sprawa, ale była tak na przykład na terminal Starlinków, a w zasadzie stację bazową na terenie Polski zlokalizowaną, no to okazuje się, że dzisiaj rano klienci w dużych francuskich marketach mieli duże problemy z pozyskaniem świeżego masełka na przykład i śmietanki, mleka czy serów, no bo się przytrafiło, moi drodzy, atak hakerski był i to w całej Francji w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do awarii sklepowych lodówek i zamrażarek. No dość powiedzieć, że w niektórych przypadkach w wyniku ataku, który dotyczył około 300 sklepów tych największych sieci sprzedażowych, no nie będę wymieniał nazw, ale domyślacie się których, tym bardziej, że te sieci również na terenie Polski występują. I doprowadziło to do tego, że w niektórych przypadkach raz, że towary, które w zamrażarkach czy lodówkach się znajdowały, nie dość, że się rozmrożyły, to w niektórych przypadkach wręcz nawet zaczęły się gotować, no bo były punkty, w których lodówki osiągały temperatury w środku, oczywiście około 50 stopni Celsjusza, no, czyli już dochodziły do temperatury obróbki termicznej pożywienia. No niektórzy lubią na przykład żółty ser odpowiednio przetopiony, bo wtedy ma taki ciągutkowy, fajny smak. No ale nie wszyscy chyba czegoś takiego oczekiwali. No jednym słowem, moi drodzy, naprawdę... Naprawdę poważna sprawa, no bo straty, jeżeli chodzi o kwestie zniszczonych produktów, zniszczonej żywności, sięgały kilku milionów euro. W związku z tym jest to już w tym momencie naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że nie był to atak, że tak powiem, całkowicie odosobniony, no bo pewnego rodzaju problemy z systemami informatycznymi wystąpiły także w Holandii i Belgii, gdzie doszło do zakłóceń dwóch sieci handlowych. Jednak jak na razie w tym przypadku nie ustalono, czy są one powiązane z atakami we Francji, gdzie, tak jak wspomniałem, były sprawy naprawdę niesamowicie, że tak powiem, postawione, no bo atakowany sprzęt był przeznaczony oczywiście do zachowania świeżych produktów i zaopatrzenia w żywność Francuzów. No, to akurat na pewno wywołało wielkie zaniepokojenie. A jeżeli już mowa o kwestiach związanych z lodówkami a la piekarniki, no to też trzeba przyznać, że tego typu działania, no jeżeli byśmy to sobie przenieśli na nasze realia i tak sobie zaczęli myśleć, co by się stało, no to wyobraźcie sobie, że idziecie po... chciałem powiedzieć, że idziecie po puszkę czegoś, co ma piankę, no i bierzecie do ręki, a tutaj puszka wam wystrzela, no i pianka jest, ale no jakby to powiedzieć, niektórzy wolą jednak takie puszki schłodzone nieco. No jednym słowem, jest to na pewno dylemat, który mógłby się pojawić i bardzo zdenerwować. No, prawdę mówiąc, myślę, że zwłaszcza to ostatnio to dużo Polaków, wielu Polaków by się znalazło, którzy bardziej obruszyliby się o to, że właśnie ta puszka wystrzeliła, niż na przykład, nie wiem, śmietana czy serek ewentualnie nieco się, że tak powiem, podgrzały. Dobra, moi drodzy, ale to tak mimochodem akurat zajrzałem właśnie tam, a skoro tak, no to myślę, że jest to moment, w którym możemy sobie pozwolić na kolejny utwór muzyczny.

No a teraz trochę kultury i sportu, moi drodzy. Nie mylić z kulturą fizyczną i kulturą sportu, ale kulturę i sport, ale osobno oczywiście. Na początek to jedna sprawa, bo niemalże zapomniałem wam przekazać jedną informację, a powiązaną z drugą. Już najbliższą środę o 19:00 w Teatrze KTO na ulicy Zamojskiego spektakl Speechless będzie miał miejsce. No i ja generalnie bardzo zapraszam na ten spektakl. Natomiast mam również dla was niesamowitą propozycję. Otóż jeżeli ktoś, a w zasadzie inaczej, ktoś z was jest zainteresowany obejrzeniem tego spektaklu razem z osobą towarzyszącą, to mam dwuosobowe zaproszenie do rozdzielenia wśród osób, które ewentualnie zgłoszą swój akces, a w zasadzie chęć udziału obejrzenia tego spektaklu poprzez adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Wystarczy napisać tam spektakl KTO Środa. Spektakl KTO Środa. Jeżeli napiszecie taką wiadomość, to wśród osób, które napiszą, rozlosuję te dwuosobowe zaproszenie. Powtarzam jeszcze raz, na najbliższą środę 14 października, godzina 19, Teatr KTO na ulicy Zamojskiego, a spektakl Speechless. Natomiast przechodząc do sportu, czyli od kultury do fizyczności troszeczkę, to muszę wam powiedzieć, że po pierwsze w Chinach będzie akurat mecz polsko-polski, no bo wychodzi na to, że Marta Linet będzie grała no, z naszą eksportową, jakby nie było, tenisistką. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tym bardziej, że Iga Świątek ostatnio pokazuje się z naprawdę dobrej strony. No i jednym słowem będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny mecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej sportowo-lokalne, to muszę wam powiedzieć, że ponoć, no ja widziałem tylko jeden z tych przypadków, ale to już jest jakby wtórna sprawa. W czasie ostatniej edycji Ekstraklasy, no, podobno nie było najlepiej, skandalicznie wręcz momentami, tak przynajmniej niektórzy twierdzą, a chodziło po prostu o decyzję sędziów, moi drodzy, bo dość powiedzieć, że nie była ona, przynajmniej ta seria oczywiście, zbyt udana w wykonaniu akurat arbitrów. Bo pojawiło się tam naprawdę kilka bardzo istotnych błędów, które no po prostu zaważyły na wyniku. Ponoć Tomasz Marciniak wziął to trochę na klatę, bo przepraszał piłkarzy po błędzie po meczu Krakowi-Zagłębiem Lublin. Natomiast Jagiellonia Białystok poinformowała, że zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o oficjalne wyjaśnienie 5 kontrowersyjnych decyzji 9 i 10 kolejki Ekstraklasy. No a właściciel Pogoni Szczecin po meczu z Koroną napisał, że po prostu miał, no powiedzmy, pewne wątpliwości. No bo napisał po prostu bardzo, bardzo obsesowo. Natomiast na pewno drugi z meczów krakowskich drużyn, bo Legia z Wisłą Kraków grała, było naprawdę ostro. Te drużyny mają długą, bardzo długą tradycję, no powiedzmy, meczów na najwyższym, że tak powiem, poziomie zaangażowania. No ale właśnie w tym meczu nie został podyktowany rzut karny. Nie został podyktowany rzut karny, który po prostu się należą. Jednym słowem są tacy, którzy twierdzą, że była to po prostu skandaliczna kolejka, jeżeli chodzi o mecz. No i cóż, można powiedzieć, było już kiedyś tak, że ściągano zagranicznych arbitrów na mecze polskiej Ekstraklasy, no bo kiedyś się tak zdarzało, że byli to akurat sędziowie troszeczkę podpadnięci jednym czy drugim kibicom. No i cóż, no, jeżeli się nie zmieni, to może się okazać, że niedługo znowu będziemy prosili o pomoc międzynarodową. No ale to oczywiście uwaga, jak najbardziej uwaga. No mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Tym bardziej, że moi drodzy, mimo wszystko
musicie przyznać, że momentami te rozgrywki, że tak powiem, ligowe zaczynają być na coraz wyższym poziomie. No, inna sprawa, że właśnie tak jak w tych przypadku tej ostatniej kolejki, no być może również i przedostatniej, jeszcze przedostatniej, były mecze, w których no powiedzmy te decyzje sędziowskie no, troszeczkę delikatnie mówiąc zniekształciły obraz gry, ale trzymajmy się całokształtu, bo naprawdę czasami można sobie pooglądać. Ja pooglądałem akurat dosyć duże fragmenty meczu niższej kategorii, bo akurat tak się złożyło, że grało tam GKS Tychy. Skądinąd wygrał bardzo ładnie, natomiast oczywiście wracając do dzisiejszego programu, ja proponuję jeszcze jeden utwór muzyczny.

No tak, na początek to jeszcze jedna kwestia. Przypominam, że nowinki @pkedu.pl. Jeżeli napiszecie hasło dotyczące spektaklu KTO, Teatr KTO na środę, na 14 października na godzinę 19, wystarczy napisać Teatr KTO, zapraszam. To akurat winno wystarczyć. Spektakl do obejrzenia, dwuosobowe zaproszenie do rozlosowania. A dzisiaj program dobiega końca. Ja przypominam, że jutro o 9 poranek będzie można odsłuchać nowinek słów jeszcze raz. A wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w niesamowitą podróż muzyczną. To będzie jutro. A dzisiaj, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, pa, pa i cześć.

duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenencjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Lorencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belfegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie, również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w zaścianku o 20 Xandia występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania. A wieczorem o godzinie 20 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Nowinek.

Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenencjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belfegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie. Również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w zaścianku o 20.00 Xandia występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, usunąc, a w zasadzie próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pkedu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania. A wieczorem o godzinie 20.00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Nowinek.

Dobry wieczór, witam serdecznie na antenie Nowinek. Witam Was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was realizuje, poprowadzi. A muszę Wam powiedzieć, że jeżeli nawet tego nie zauważyliście, to obudziliśmy się w nowym świecie. No może trochę przesadziłem, ale z drugiej strony można chyba coś tutaj w tym kontekście powiedzieć, no bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wczoraj w Krakowie miały miejsce wybory prezydenckie, co prawda nie te ogólnopolskie, ale te krakowskie. No i mamy już nowego prezydenta, czyli Łukasza Gibałę. Jednym słowem, ponoć do 4 razy sztuka wychodzi na to. Dawniej mówiło się do 3, ale to tym razem za 4 zaskoczyło. Jeżeli chodzi o program, zobaczymy. Wszystko pięknie i fajnie. Na razie można powiedzieć, że wygrał tak z grubsza stosunkiem 3-2. Jednym słowem, no taka dosyć solidna rozgrywka, tym bardziej, że nie mówimy tutaj o pojedynczych strzałach, tylko o udziale procentowym. W związku z tym 60-30% to jest już duża różnica. Panu Łukaszowi oczywiście gratulujemy, panie prezydencie, trzymamy za słowo, no i liczymy na to, że będzie nam się żyło lepiej, ciekawiej i wręcz spokojniej. O właśnie, też może być ten sposób. A jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, no to moi drodzy, mamy o czym porozmawiać dzisiaj. Oj, mamy, ale o tym za chwilę. A na razie myślę, że jest to właśnie ten moment, w którym możemy sobie już zacząć grać.

No a zaczynamy od informacji iście prezydenckich, moi drodzy, no bo jakby to powiedzieć, o tym, że kiedyś, nie, to w zeszłym tygodniu chyba mówiłem o tym, że ktoś zadał sobie no herkulastyczny albo niesamowity wysiłek podliczenia wszystkich nieścisłości, których dopuścił się aktualnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. No wyszło wtedy, że 30 parę tysięcy, czyli co ileś tam minut powinno być w czasie prezydentury, to tego okresu

do śmierci kilkunastu osób, w tym również dzieci. W związku z tym o tym możemy już sobie traktować jako o czasie przeszłym. Skądinąd w tle również pojawiła się kwestia, że Władimir Zieleński zaproponował, aby na 60 dni został zawarty rozejm między Rosją a Ukrainą, co miałoby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich, co wtórnie może świadczyć o tym, że primo prezydent Zieleński jest już po prostu zmęczony nieustanną walką i urzędowaniem, które wykroczyło już, że tak powiem, dosyć znacznie poza pierwotnie przewidziany okres, a z drugiej strony może również świadczyć o tym, że chce, no powiedzmy, doprowadzić do sytuacji, kiedy nikt nie będzie wypominał, że Ukrainą rządzi ktoś, kto nominalnie nie ma już od jakiegoś czasu tego uprawnień, no ale mamy wojnę, to już jest inna sprawa. To było o prezydentach niepolskich, natomiast nasz prezydent, moi drodzy, miał wycieczkę, znaczy, przepraszam, wyjazd służbowy na Filipiny, no i wyobraźcie sobie, że prowadził tam bardzo intensywnie rozmowy, to znaczy rozmawiał akurat z tamtejszymi przywódcami, no ale ponoć najbardziej spektakularną rozmowę przeprowadził no, z pewnym zawodnikiem boksu, który no, miał ileś tam tytułów mistrzowskich i parę innych rzeczy. No i pan prezydent wyraził, mówię o naszym prezydencie oczywiście, zainteresowanie, że chciałby poznać tego pana. No jak wiadomo, pan Nawrocki jest wielkim miłośnikiem akurat boksu. Zresztą udzielał się w tym zakresie również w czasie rozgrywek towarzyskich między różnymi klubami piłkarskimi, a w zasadzie kibicami tychże klubów. W związku z tym na pewno może pochwalić się dużym doświadczeniem zarówno w tych bardziej oficjalnych chwytach, jak i tych mniej oficjalnych i mniej sportowych zachowaniach. Tego ostatniego nie wiem, na pewno to tylko domniemuję oczywiście. A skoro już mowa o treningu, to muszę wam powiedzieć, że jest to chyba pierwszy przypadek, o którym sobie przypominam, gdzie urzędujący prezydent, nie, wróć, to jest pierwszy przypadek od czasów Theodora Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który też lubiał sobie, że tak powiem, troszeczkę potrenować boks i nie tylko, no ale w każdym razie od tego czasu, czyli od przełomu XIX-XX wieku, jest to chyba pierwszy przypadek, kiedy urzędujący prezydent wyszedł na ring i sobie poukładał, że tak powiem, nawzajem z mistrzem świata. Byłem co prawda, ale jednak poukładał się pięściami. Moi drodzy, to trzeba chyba byłoby zobaczyć. Niestety nie widziałem. Już żałuję.

No, moi drodzy, a jeżeli już trzymamy się kwestii politycznych, bo no, zaraz od nich troszeczkę odejdziemy, no to muszę wam powiedzieć, że ostatnio to zacząłem ze zdziwieniem oglądać różne dziwne wypowiedzi. No bo wyobraźcie sobie, że pan Mateusz Morawiecki, który ostatnio no, stworzył nowy klub parlamentarny, ponoć, tak by wychodziło z arytmetyki sejmowej, wypowiadał się odnośnie tego, że no, w czasie rządów PiSu dochodziło do licznych nieprawidłowości, no bo między innymi no, prześladowano przedsiębiorców małych, średnich. No jednym słowem było bardzo źle, no i właśnie, no i w tym przypadku akurat zastanowiła mnie tylko jedna rzecz, no bo no, pan poseł Morawiecki mówił o rządach Prawa i Sprawiedliwości, w których premierem był pan premier Mateusz Morawiecki. Co prawda tutaj ta zbieżność nazwisk i imienia, imion i nazwisk nie jest bynajmniej przypadkowa, no bo wręcz należałoby chyba mówić o tej samej osobie, ale okazuje się, że jednak tak do końca nie jest, ponieważ aktualny poseł no, generalnie wskazuje na to, że wtedy albo nie był, że tak powiem, uwłasnowolniony do końca, albo chce wskazać przez to, że ewentualnie co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to ktoś kiedyś powiedział. Swoją drogą oczywiście jest to przypadek, no myślę, że nad wyraz intrygujący, ciekawy, a wręcz można by powiedzieć, że jest to również coś, co potwierdza tylko ogólną teorię, że w niektórych przypadkach niepamięć może być jak najbardziej wskazanym przejawem takiego dobrego samopoczucia, albo sobie przejawem dobrego samopoczucia, czy wręcz, żeby nie powiedzieć bardziej brutalnie, przejawem ustawienia sobie pewnych priorytetów. No bo czasami, no cóż, czasami niepamięć jest dobra, bardzo dobra.

No ale, no mówiłem tutaj o niepamięci i tak dalej i tam już podobne, natomiast muszę wam powiedzieć, że jakby to powiedzieć, odczuwam pewną formę rozdwojenia jaźni również z innego powodu, z innej przyczyny. Otóż okazuje się, że w miniony weekend, no a w każdym razie w ostatnich dniach, na południe od Krakowa, generalnie chyba przy Zakopiance, była akcja policji wyposażonej nowocześnie, bardzo intensywnie, bo poza tym, że kamerowali i radarowali, to jeszcze drona puścili, no i dron sobie fruwał, latał i tak dalej, no i w zasadzie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że latał w jednym celu, no i jeżeli ktoś nieopatrznie jadąc i no, obok wspomnianych patroli, a później no, ręka mu się omsknęła i akurat dźwigienką od długich świateł coś poruszał, no to miał rozmowę z kolejnym patrolem. Jednym słowem była dyskusja, no i oczywiście wręczone upomnienie pisemne o to, że ewentualnie dokonuje sygnalizacji odnośnie pojawienia się patroli i żadne tłumaczenia podobno się tutaj nie zdały na nic. Swoją drogą, no jest to jakby to powiedzieć, pewna nielogiczność, przynajmniej w moim rozumieniu, no bo przecież zawsze, od zawsze, moi drodzy, informowano nas, mówiono nam, a wręcz wmawiano, chyba należałoby powiedzieć, że przecież wszystkie kontrole radarowe czy ewentualnie innego typu prowadzone przez policję służą naszemu bezpieczeństwu, a generalnie chodzą o to, że jeżeli stoi patrol, to on jest ustawiany w miejscach, w których no, następują powiedzmy wypadki. W związku z tym, jeżeli, podkreślam, jeżeli ten patrol stoi i dokonuje pomiaru, to jest to w tym momencie ok. Wszystko hamuje ruch, wyłapuje ewentualnie tych, którzy naruszają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Natomiast no, zwracam uwagę, że oni są ustawieni w miejscach, w których, przynajmniej w teorii, w miejscach, w których występuje pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. W związku z tym, no, w jakimś stopniu jest to niespójne z tym karaniem za miganiem światłami, no bo jeżeli ktoś jedzie, miga światłami, w związku z tym jadące z naprzeciwka osoby wiedzą, że coś się dzieje niedobrego, no albo, bo to może być również na przykład kwestia ostrzeżenia o tym, że jest zablokowany pas ruchu czy cokolwiek innego, no ale w każdym razie wiedzą, że jest jakieś utrudnienie, w związku z tym zwalniają. To oznacza, że równocześnie poprawia się bezpieczeństwo ruchu i to na odcinku znacznie dłuższym niż tych kilkuset metrów, na których no powiedzmy znajdujemy się w zasięgu przyrządów pomiarowych, jeżeli chodzi o badanie prędkości pojazdu. Co za tym idzie, jest to de facto osiągnięcie rezultatu, któremu stawianie patroli w tych miejscach służy, czyli zmniejszenie prędkości przejazdu, poprawa bezpieczeństwa właśnie w tych miejscach. No i tutaj nasuwa się moje pytanie, czy pewna czy pewne niezrozumienie sytuacji, no bo jeżeli w tym momencie policja mówi, że służy bezpieczeństwu i bynajmniej nie chodzi tutaj o zbieranie dodatkowych funduszy w postaci opłat za mandaty karne. Jeżeli chodzi tutaj tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo podróżujących, no to wręcz należałoby promować akcje, które spowodują, że na znacznie dłuższym odcinku nastąpi wyhamowanie prędkości, spowolnienie ruchu, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli w tym momencie kara się osoby, które dokonały takiego czynu, czyli powiedzmy mignęły, no czy to akurat domyślnie, umyślnie, czy nieumyślnie, to mało istotne, ale mignęły i w tym momencie są za to karane, no to w tym momencie policja przeczy sobie samym,
ponieważ okazuje się, że bynajmniej nie chodzi tutaj o zagwarantowanie stricte bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przy okazji, że tak powiem, zapewnienia tego bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodzi o zapewnienie dodatkowych wpływów, a być może poprawy statystyki, jeżeli chodzi o wykonywanie obowiązków służbowych, bo każdy z policjantów musi się od czasu do czasu wykazać, że dokonał tyle i tyle interwencji, to i tamto zrobił. Jednym słowem, być może właśnie o to tutaj chodziło. No a skoro już o tym mowa, no to tak jak mówię, w moim rozumieniu jest to pewnego rodzaju niekonsekwencja. No tym bardziej, że prawdę mówiąc, od dłuższego czasu duża część uczestników ruchu drogowego nie miga już światłami, tylko w momencie zauważenia patrolu klika, no i wysyła informację, która jest, powiedzmy, widoczna również gdzieś indziej. No, moi drodzy, a tak przy okazji, zwróćcie uwagę, nowoczesność w gospodarstwie i komisariacie. Drony nad nami latają. Jednym słowem, mamy tutaj już pełen high life i technologiczne Eldorado niemalże. A do tych technologii to za chwileczkę wrócimy.

No a skoro już o kwestiach technologicznych, no to generalnie to, że u nas się różne dziwne rzeczy dzieją, bo ostatnio udaremniono zamach na premierów polskiego rządu, to jest jedna sprawa, ale była tak na przykład na terminal Starlinków, a w zasadzie stację bazową na terenie Polski zlokalizowaną, no to okazuje się, że dzisiaj rano klienci w dużych francuskich marketach mieli duże problemy z pozyskaniem świeżego masełka na przykład i śmietanki, mleka czy serów, no bo się przytrafiło, moi drodzy, atak hakerski był i to w całej Francji w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do awarii sklepowych lodówek i zamrażarek. No dość powiedzieć, że w niektórych przypadkach w wyniku ataku, który dotyczył no, około 300 sklepów tych największych sieci sprzedażowych, no nie będę wymieniał nazw, ale domyślacie się których, tym bardziej, że te sieci również na terenie Polski występują. I doprowadziło to do tego, że w niektórych przypadkach raz, że towary, które w zamrażarkach czy lodówkach się znajdowały, nie dość, że się rozmrożyły, to w niektórych przypadkach wręcz nawet zaczęły się gotować, no bo były punkty, w których lodówki osiągały temperatury w środku, oczywiście około 50 stopni Celsjusza, no, czyli już dochodziły do temperatury obróbki termicznej pożywienia. No niektórzy lubią na przykład żółty ser odpowiednio przetopiony, bo wtedy ma taki ciągutkowy, fajny smak. No ale nie wszyscy chyba czegoś takiego oczekiwali. No jednym słowem, moi drodzy, naprawdę... Naprawdę poważna sprawa, no bo straty, jeżeli chodzi o kwestie zniszczonych produktów, zniszczonej żywności, sięgały kilku milionów euro, w związku z tym jest to już w tym momencie naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna sprawa. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że nie był to atak, że tak powiem, całkowicie odosobniony, no bo pewnego rodzaju problemy z systemami informatycznymi wystąpiły także w Holandii i Belgii, gdzie doszło do zakłóceń dwóch sieci handlowych. Jednak jak na razie w tym przypadku nie ustalono, czy są one powiązane z atakami we Francji, gdzie, tak jak wspomniałem, były sprawy naprawdę niesamowicie, że tak powiem, postawione, no bo atakowany sprzęt był przeznaczony oczywiście do zachowania świeżych produktów i zaopatrzenia w żywność Francuzów. No, to akurat na pewno wywołało wielkie zaniepokojenie. A jeżeli już mowa o kwestiach związanych z lodówkami a la piekarniki, no to też trzeba przyznać, że tego typu działania, no jeżeli byśmy to sobie przenieśli na nasze realia i tak sobie zaczęli myśleć, co by się stało, no to wyobraźcie sobie, że idziecie po... chciałem powiedzieć, że idziecie po puszkę czegoś, co ma piankę, no i bierzecie do ręki, a tutaj puszka wam wystrzela, no i pianka jest, ale no jakby to powiedzieć, niektórzy wolą jednak takie puszki schłodzone nieco. No jednym słowem jest to na pewno dylemat, który mógłby się pojawić i bardzo zdenerwować. No prawdę mówiąc, myślę, że zwłaszcza to ostatnio to dużo Polaków, wielu Polaków by się znalazło, którzy bardziej obruszyliby się o to, że właśnie ta puszka wystrzeliła, niż na przykład, nie wiem, śmietana czy serek ewentualnie nieco się, że tak powiem, podgrzały. Dobra, moi drodzy, ale to tak mimochodem akurat zajrzałem właśnie tam, a skoro tak, no to myślę, że jest to moment, w którym możemy sobie pozwolić na kolejny utwór muzyczny.

No a teraz trochę kultury i sportu, moi drodzy. Nie mylić z kulturą fizyczną i kulturą sportu, ale kulturę i sport, ale osobno oczywiście. Na początek to jedna sprawa, bo niemalże zapomniałem wam przekazać jedną informację, a powiązaną z drugą. Już najbliższą środę o 19 w Teatrze Kateon na ulicy Zamojskiego spektakl Speechless będzie miał miejsce. No i ja generalnie bardzo zapraszam na ten spektakl. Natomiast mam również dla was niesamowitą propozycję. Otóż jeżeli ktoś, a w zasadzie inaczej, ktoś z was jest zainteresowany obejrzeniem tego spektaklu razem z osobą towarzyszącą, to mam dwuosobowe zaproszenie do rozdzielenia wśród osób, które ewentualnie zgłoszą swój akces, a w zasadzie chęć udziału obejrzenia tego spektaklu poprzez adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Wystarczy napisać tam spektakl KTO Środa. Spektakl KTO Środa. Jeżeli napiszecie taką wiadomość, to wśród osób, które napiszą, rozlosuję te dwuosobowe zaproszenie. Powtarzam jeszcze raz, na najbliższą środę 14 października, godzina 19, Teatr KTO na ulicy Zamojskiego, a spektakl Speechless. Natomiast przechodząc do sportu, czyli od kultury do fizyczności troszeczkę, to muszę wam powiedzieć, że po pierwsze w Chinach będzie akurat mecz polsko-polski, no bo wychodzi na to, że Marta Linet będzie grała no, z naszą eksportową, jakby nie było, tenisistką. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tym bardziej, że Iga Świątek ostatnio pokazuje się z naprawdę dobrej strony. No jednym słowem będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny mecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej sportowo-lokalne, to muszę wam powiedzieć, że ponoć, no ja widziałem tylko jeden z tych przypadków, ale to już jest jakby wtórna sprawa. W czasie ostatniej edycji Ekstraklasy, no podobno nie było najlepiej, skandalicznie wręcz momentami, tak przynajmniej niektórzy twierdzą, a chodziło po prostu o decyzję sędziów, moi drodzy, bo dość powiedzieć, że nie była ona, przynajmniej ta seria oczywiście, zbyt udana w wykonaniu akurat arbitrów. Bo pojawiło się tam naprawdę kilka bardzo istotnych błędów, które no po prostu zaważyły na wyniku. Ponoć Tomasz Marciniak wziął to trochę na klatę, bo przepraszał piłkarzy po błędzie po meczu Krakowi-Zagłębiem Lublin. Natomiast Jagiellonia Białystok poinformowała, że zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o oficjalne wyjaśnienie 5 kontrowersyjnych decyzji z 9 i 10 kolejki Ekstraklasy. No a właściciel Pogoni Szczecin po meczu z Koroną napisał, że po prostu miał, no powiedzmy, pewne wątpliwości, no bo napisał po prostu bardzo, bardzo obsesowo. Natomiast na pewno drugi z meczów krakowskich drużyn, bo Legia z Wisłą Kraków grała, było naprawdę ostro. Te drużyny mają długą, bardzo długą tradycję, no powiedzmy, meczów na najwyższym, że tak powiem, poziomie zaangażowania. No ale właśnie w tym meczu nie został podyktowany rzut karny. Nie został podyktowany rzut karny, który po prostu się należał. Jednym słowem są tacy, którzy twierdzą, że była to po prostu skandaliczna kolejka, jeżeli chodzi o mecz. No i cóż, można powiedzieć, było już kiedyś tak, że ściągano zagranicznych arbitrów na mecze polskiej Ekstraklasy, no bo kiedyś się tak zdarzało, że byli to akurat sędziowie troszeczkę podpadnięci jednym czy drugim kibicom. No i cóż, no jeżeli się nie zmieni, to może się okazać, że niedługo znowu będziemy prosili o pomoc międzynarodową. No ale to oczywiście uwaga, jak najbardziej uwaga, no mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Tym bardziej, że moi drodzy, mimo wszystko musicie przyznać, że momentami
te rozgrywki, że tak powiem, ligowe, zaczynają być na coraz wyższym poziomie. No, inna sprawa, że właśnie tak jak w tych przypadku tej ostatniej kolejki, no być może również i przedostatniej, jeszcze przedostatniej, były mecze, w których no powiedzmy te decyzje sędziowskie no, troszeczkę delikatnie mówiąc zniekształciły obraz gry, ale trzymajmy się całokształtu, bo naprawdę czasami można sobie pooglądać. Ja pooglądałem akurat dosyć duże fragmenty meczu niższej kategorii, bo akurat tak się złożyło, że grała tam GKS Tychy. Skądinąd wygrał bardzo ładnie, natomiast oczywiście wracając do dzisiejszego programu, ja proponuję jeszcze jeden utwór muzyczny.

No tak, na początek to jeszcze jedna kwestia. Przypominam, że nowinki @pkedu.pl. Jeżeli napiszecie hasło dotyczące spektaklu KTO, Teatr KTO, na środę, na 14 października na godzinę 19, wystarczy napisać Teatr KTO, zapraszam. To akurat powinno wystarczyć. Spektakl do obejrzenia, dwuosobowe zaproszenie do rozlosowania. A dzisiaj program dobiega końca. Ja przypominam, że jutro o 9 poranek będzie można usłuchać Nowineksu jeszcze raz. A wieczorem o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was w niesamowitą podróż muzyczną. To będzie jutro. A dzisiaj, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, pa, pa i cześć.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

One, two, three.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj wtorek, 13 dzień października, ale przypominam, wtorek, nie piątek, ale przy okazji również 286 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Edward i Teofil, ale także Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław, Wacława, Maurycy, Januaru, Gerald, Wenencjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych. Dzień dawcy szpiku, Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru i Dzień Ratownictwa Medycznego, ale także Dzień Bez Stanika i Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że dzieje się w tej chwili tyle, że czasami ciężko nadążyć z informacjami. A skoro tak, moi drodzy, no to zacznijmy od tego, że jakby ktoś ewentualnie oscylował w kierunku tego, żeby, no powiedzmy, ładnie się ustawić i zabawić, to po pierwsze, może się dzisiaj wybrać na godzinę 18.30 do Hyde Parku, a tam Belfegor, Chrisium i Asgarum koncertować będą w kwadracie. Również dzisiaj Richard Bona Quintet, czyli jazzowanie, aczkolwiek nie do końca, w nieco afrykańsko-ogólnoświatowych rytmach, także też chyba warto o tym pamiętać. Ci, którzy woleliby ewentualnie nieco mocniejsze brzmienia, to podpowiem, że jutro w zaścianku o 20.00 Xandia występować będzie. W związku z tym już w tej chwili mogę Was na te wszystkie koncerty zaprosić. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję Wam obejrzenie filmu pod tytułem Digger. Tom Cruise w roli głównej, którego ciężko poznać, dodatkowo John Goodman dziś w tle się przewija, jeszcze Jane Plemons i Sandra Haller się również objawia. Jednym słowem, historia człowieka, który najpierw prowadzi ludzkość do katastrofy, a później wyrusza w misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, usunąc, a w zasadzie próbując usunąć katastrofę, którą sam wywołał. Jednym słowem, moi drodzy, film, no powiedzmy, z takim przesłaniem bardzo ludzkim, że tak to określę. No i informacje bieżące, skoro tak, no to chciałbym Was zaprosić do śpiewania, moi drodzy, a to dlatego, że chór Politechniki Krakowskiej Kantata zaprasza wszystkich chętnych do śpiewania i zapisania się do chóru oczywiście. Przesłuchania w październiku, we wtorki między godziną 18.30 a 20.00 i w czwartki między 10.30 a 12.00. To akurat w ramach działalności Kantaty, czyli budynek aresztu Muzeum Politechniki, pokój 101 na ulicy Warszawskiej 24. Pozwolę sobie się jeszcze podywagować odnośnie zachęt, bo zjada się stres, jeśli smutno i źle, śpiewanie grupowe poprawia dobrostan psychiczny. To akurat propozycja ze strony chóru Kantata. Zapraszam do współtworzenia zespołu. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystkie kwestie są jasne, jednoznaczne i czytelne, no bo to jest wszystko, co musicie zrobić, a my ze swej strony gwarantujemy, że będzie grało pięknie, że będzie mówiło też ciekawie, a poza tym również będzie doskonała atmosfera. To oczywiście dla Was, moi drodzy. Ja jeszcze przypominam, że gramy dla Was 24 godziny na dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę, jak wspomniałem, www.nowinki.pkedu.pl. A jeżeli już mowa o szczegółach, to podpowiem, że jutro o 9 poranek w Nowinkach będzie możliwość workabuszu do słuchania. A wieczorem o godzinie 20.00 Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21.00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą Was w rejs po niezbadanych obszarach oceanów muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania nowinek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

from the moment you woke up, you already wanted to quit.

Jeżeli ktoś pamięta naszą audycję sprzed tygodnia, bo ja może zanim przejdę do muzyki, to takie kwestie powiedzmy organizacyjne, kwestie kontinuum. Myśmy się zastanawiali tam podówczas, jak będzie z tą pluchą i czy to będzie pasowało do naszego, prawda, tematu przewodniego, czy pogoda będzie z nim fitowała. Okazało się, że tak sobie, natomiast z tego, co otrzymaliśmy feedback, to akurat dobrze, bo część osób, która nas słuchała, po prostu miała zaplanowane aktywności na ten czas na zewnątrz, więc bardzo się cieszę, że mimo tego, że może ten temat był trochę przedwczesny pogodowo,

0: No to po pierwsze był dobry muzycznie, a po drugie to ta nasza prognoza wstępna się sprawdziła i dała wam trochę jakiejś tam satysfakcji. Pozwalam sobie na to wejście takie organizacyjne na początku, głównie dlatego, że dzisiaj mamy zgodnie z naszym takim około dwutygodniowym cyklem działania. Mówię około, bo czasem on ulega załamaniu, czasem się zmienia na szybko, ale zazwyczaj jest tak, że mamy to przeplatane. Raz jest motyw przewodni, raz go nie ma. Dzisiaj jest ten moment, kiedy go nie ma. Czyli gramy rzeczy bieżące, koncerty u Ciebie szczególnie, albumy nowe, bądź też rzeczy stare, które do nas trafiły. Nazywamy się Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I rozpoczynam od, jeżeli chodzi o mnie, od najbardziej lightowej i to w taki sposób bardzo dobrze rozumiany propozycji, jaką mam dzisiaj ze sobą, mianowicie Johnny Marr, który był jedną z głośniejszych nazw jakby dla ludzi mocniej siedzących nie tylko w teraźniejszości muzyki indie, muzyki gitarowej, ale tak w ogóle generalnie też w jej przeszłości. Jedną z głośniejszych nazw w festiwalu. Myśmy mówili o tym koncercie na wysokości sierpnia na antenie. W międzyczasie pojawiła się nowa płyta The Age of Everything, kolejne solowe wydawnictwo Johnny'ego Marra. I to jest w najprzyjemniejszy sposób przewidywalna płyta, jaką miałem okazję w ostatnim czasie przesłuchiwać. Tam nie ma nic, czego byś się nie spodziewał po pierwsze nazwisku Johnny'ego Marra, po drugie po jego solowej twórczości, jeżeli już coś wcześniej sprawdzałeś. I bardzo dobrze, bo to jest przyjemne granie akurat właśnie na takie ostatnie dni Babiego Lata. No, mam nadzieję, że już, znaczy nadzieję. Podejrzewam, że już naprawdę ostatnie dni, bo to, że my się przygotowujemy w pierwszych dniach października, przygotowujemy się w pierwszych dniach października do tej audycji i wciąż jeszcze wieczorem mogę przyjść do Ciebie, żeby się nagrać w krótkim rękawie. W kontekście globalnego ocieplenia jest trochę przerażające, ale myślę, że przyjdzie w końcu już taka realna plucha rzeczywiście i to, że Johnny Marr wydał album akurat wtedy, kiedy jeszcze było ładnie, to się sprawiło. No, klimat za oknem też wpływa na to, jak odbieramy muzykę. Bardzo często o tym mówimy i nie inaczej było w tym wypadku.
1: A ja sobie w międzyczasie otworzyłem line-up festiwalu, który mamy w tym momencie na radarze, bo w trakcie, jak mówiłeś o pozytywnej przewidywalności tej płyty, to sobie pomyślałem, że właśnie na tym festiwale, czyli Askenad Rock, idealnie pasował Johnny Marr, bo to jest taki festiwal, na którym na 25-lecie są oprócz nazw bardziej, powiedzmy, współczesnych, chociaż też no, nie jakoś bardzo, no, Bad Religion czy Marilyn Manson, czy Slash, to też nie jest muzyka dla młodych ludzi. No ale wśród takiego Water Boys, chociażby czy Billy Braga, czy Johnny'ego Garcia, czy Bevis Front, czy nie wiem, co my tu jeszcze mamy w tym składzie, Southern River Band, Johnny Marr jak najbardziej pasował, też nie na tę edycję, bo rzeczona hiszpańska, baskijska Askena Rock Festival już zamknęła cały line-up w tym momencie, ogłaszając całość za jednym razem, ale w 28 taki Johnny Marr, no to była rzecz, która jak najbardziej pasowała. Ja przyniosłem w tym wejściu twórczość Grega Freemana, czyli artysty, który był bardzo głośny już przy okazji swojego debiutu z roku 2000, debiutu solowego trzeba powiedzieć, bo ma jeden album nagrany pod szyldem Cavities z 2019 roku, ale wystartował pod swoim nazwiskiem w roku 2022 z płytą I Looked Out, która nie zachwyciła mnie mimo licznych zachwytów. No ja jestem zdania, że Greg Freeman nie posiada jakiegoś fantastycznego głosu, natomiast umie grać, umie pisać piosenki. I nie wiem, czy jak wrócę do tej płyty debiutanckiej, to w końcu wszystko zacznie się składać tak jak powinna. Nowa płyta, czyli nowa płyta. No, ukazała się 2 października, czyli no, jak będziemy to emitować, to chwilę temu, ale to dalej jest świeży album. Album All Set Bone. To jest bardzo, bardzo dobry album. Slacker rockowy, indie rockowy, trochę country, bo tam też są skrzypce. I trochę slowcore'u i ten głos tu już nie przeszkadza, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że do Grega Freemana się trzeba przyzwyczaić. Mamy bardzo dobre piosenki. Płyta nie jest najkrótsza, bo ona trwa ponad godzinę, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre amerykańskie granie. I pewnie na ofie były takie sety w namiocie trójki, czy na scenie leśnej, że grę w Freeman by bardzo pasował. Zobaczymy. I jeżeli ktoś jak ja miał problem właśnie na etapie debiutu, chociaż takich ludzi chyba nie było dużo, patrząc na oceny, to możliwe, że na etapie trzeciej płyty już te problemy odbiorcze znikną.
0: Tak, no szczególnie, że też widzę, że jeżeli jest na... Bo portal, z którego korzystamy, znany i lubiany, pozwala nam jakby zerknąć na całość dyskografii. Jeżeli na poziomie trzeciego albumu wciąż jest taki konsensus co do tego, że to są dobre rzeczy, no to to jest jak najbardziej kierunek ofowy i liczę na to, że to się stanie, bo nie słuchałem nowej jeszcze, ale zaintrygowałeś mnie i chętnie się sprawdzę.

which I give.

0: Tym razem udało się nam zestawić dwa zespoły, które, a raczej dwa albumy, których słuchaliśmy obydwaj, ale obydwaj zapomnieliśmy je przynieść, albo raczej nie tyle zapomnieliśmy, co się nie mieściły nam wcześniej. Mianowicie ja słuchałem nowego albumu Triangulo de Amor Bizarro już jakiś czas temu i bardzo im poszedł, w sensie to jest kapela, która naprawdę jest dużą marką, jeżeli chodzi o muzykę w językach latynoskich, szeroko pojętą, tego typu muzykę postpunkową, trochę taką meandrującą, noise popową. No i ja przyniosłem Protomarty, który wiem, że tobie też się bardzo podobał, no a z kolei nie zmieścił się u ciebie. Więc jeżeli chodzi o propozycję moją, no to gdzieś cały czas szanując Protomarty, gdzieś zgubiłem trochę to, że oni już są tak długo na scenie po prostu, że to już nie jest... Bo to jest zespół, który był na festiwalu bodajże na wysokości 2014 roku, bądź 2015, na jednym z moich pierwszych tego typu wydarzeń w ogóle. I on wtedy był w aurze takiej młodej, zdolnej sensacji. Chyba nie słuchałem wszystkich co do jednego płyt, które zostały wydane od tego momentu, no bo byłem zaskoczony tym, że jest już ich 6, ale ta, która ujrzała światło dzienne we wrześniu, no jest prawdopodobnie najlepszą płytą Protomartyr i ja się nie waham użyć tego słowa. To jest zespół w tym momencie dużo bardziej dojrzały. To jest zespół, który jest w stanie postawić narrację do koncept albumu i no, uciągnąć to, uciągnąć dramaturgicznie, uciągnąć też, jeżeli chodzi o poszczególne utwory, co do jednego. To jest bardzo zwarta rzecz, bardzo dobra rzecz i piosenkowo, i wykonawczo. No, najlepsza płyta Protomarty po prostu, jak do tej pory. I serdecznie polecam, bo myślę, że gdzieś tam w moim podsumowaniu rocznym się znajdzie. Nie wiem, jak wysoko. Myślę, że ścisła czołówka nie, ale szeroka już podejrzewam jak najbardziej.
1: Ja mam podobne odczucia, przy czym jest dodatkowo szansa, że zobaczymy ich ponownie na festiwalu, o którym mówiłeś. Jeden z moich kumpli muzycznych, Adrian Pokrzywka, pozdrawiam, robił wywiad z Protomart. Tam była wspomniana kwestia o festiwalu i możliwego powrotu, bo zdaje się, że zespół bardzo chciałby zagrać ponownie w Polsce i w dodatku agent się stara o ich powrót do Polski
0: przy
1: przyszłorocznej trasie. Ten wywiad jest też podlinkowany na tą grupę oforą, także jak coś...
0: A, ja nie miałem okazji...
1: Polecam.
0: Nie słuchałem go przez
1: nim. I słuchaczom też.
0: No, więc jeżeli, podejrzewam, że jeżeli ktoś słucha naszej audycji, to może być na tej grupie ofowej, bo ona jest dość duża, jak na radia polskiego internetu alternatywnego, więc no, zapraszamy serdecznie. Ja nadrobię.
1: A ja w ogóle polecam przy okazji to, co robi sztukmix.pl, bo to jest z tych nowszych portali piszących o muzyce, to jest jedna z ciekawszych i lepiej rozwijających się propozycji. No i z mojej strony wspomniane już przez siebie Triangulo de Amor Bizarro, o których nawet możliwe, że wspominałeś w jakimś wejściu w rozmowie, a rzeczywiście jak nie zagraliśmy płytami Katedral. To jest taki album, który jest wyprodukowany tak, że mówi raczej dużymi literami. Jest to granie, no wręcz można powiedzieć patetyczne, ale bardzo, płyta sama w sobie bardzo dobra, świetne utwory, dobrze wyprodukowane, odpowiednio brzmiące, jak na, myślę, że tak jak sformułowanie legenda czy klasyka jakiejś sceny jest nadużywane, tak Triangulo de Amor Bizarro, no to jest grupą, która istnieje już od ponad 20 lat i jak na hiszpańskie granie alternatywne, pewnie jeden z ważniejszych zespołów i wydał jedną ze swoich lepszych płyt, także przypuszczam, że jeżeli w przyszłym roku pojawimy się w Hiszpanii, to nawet jeżeli nie na podstawowym festiwalu, na który się planujemy wybrać, to na czymś mniejszym, to trzeba będzie poszukać gdzieś w pobliżu i ich koncert sobie zgarnąć, czy to na jakiejś mniejszej imprezie, czy po prostu festiwalowo. No, mocna polecajka, bo te latynoskie granie jest obecne wśród polskich słuchaczy, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi właśnie o noise pop, indie czy shoegaze, coraz więcej jest takiego stricte latynoskiego popu, a niezależnego grania niekoniecznie. Chociaż warto, żeby ono się też pojawiało i gościło głośnika.
0: Tak, no, latynoskie granie takie mniej, powiedzmy, patetyczne, mniej gitarowe. Wbrew pozorom, wbrew temu, co może się wydawać w kraju zdominowanym przez Kulima, on potrafi być dobre. Więc
1: Przypomniałeś mi właśnie, że poszedłem dzisiaj do supermarketu i były tam skulinki.
0: były tam skulinki, tak. Teraz one w ogóle wkroczyły do pewnego dyskontu z owadem w nazwie, tak już szerzej,
1: O,
0: nie?
1: ja akurat byłem w innym dyskoncie, powiedzmy, który chyba nie sprzedał udziałów.
0: Może, no.
1: I tam one też były, co mnie zdziwiło, bo ich wcześniej nie widziałem.
0: No.
1: Inwazja z Kolima na polskie sklepy.
0: Tak, w ogóle jutro, w momencie, kiedy się nagrywamy, są urodziny z Kolima w miejscowości Siemiatycze, leżącej nieopodal mojej rodzinnej miejscowości. Chciałbym tylko nadmienić, że Siemiatycze pomalowały ulicę na różowo.
1: A to widziałem, ojej.
0: Tak, więc nie jest łatwo żyć w Polsce czasami, ale my to robimy, więc żeby wam to też uprzyjemnić, trzeba zagrać muzyki trochę więcej.

Sekcja Polska. Sekcję Polską w moim wypadku sponsoruje zespół Kielichy. Zespół częściowo wrocławski, częściowo krakowski, bo tam członkowie składu są podzieleni, jeżeli chodzi o swoje miejsce pochodzenia. Natomiast przede wszystkim zespół, który znakomicie się zaprezentował na festiwalu, kiedy dostał w tym roku malutką taką scenę blikową i to był jakiś taki moment w line-upie, kiedy były raczej dwa spokojniejsze koncerty obok siebie i oni się strasznie wybijali tym, jak głośno było po prostu. To jest muzyka, co prawda, postrokowa, ale taka właśnie z tendencją do uderzania, kiedy te utwory się rozwijają, bo to nie są najkrótsze rzeczy. Nie są też jakieś niesamowicie też długie, no to nie jest to może Godspeedu Black Emperor, żeby nie było, ale no wciąż to jednak są utwory po 8-9 minut. Płyta Savant, która wyszła w maju tego roku i z której albumy były, z której utwory były grane.

0: między innymi na tym koncercie. To jest rzecz, którą nadrobiłem dopiero niedawno, bo tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy na tej antenie, muzyki się teraz wydaje w rany boskie tyle, że nie da się tego nadrobić na bieżąco. No jest to rzecz świetna, godna tego, jak oni się zaprezentowali wtedy na żywo. Wydaje się to być bardzo kompetentny zespół, płyta jest debiutancka, więc no nic, tylko patrzeć na to, jak się będą rozwijać, bo startują już z poziomu bardzo, bardzo dobrej polskiej odpowiedzi na neofolki, na postroki. To jest taka muzyka, która bardzo dobrze siedzi jesienią. Miała się zmieścić tydzień temu w temacie pluchy, ale uznałem, że nie popuszczę, bo za bardzo mi się podoba ta płyta, więc przyniosłem ją dzisiaj.
1: No ja mogłem wtedy z kolei grać zespół Ugory, których przedostatnia z tych nowszych płyt to jest album Tutaj późne lato, które ma na okładce utrzymane jelonki w sepi. No bardzo to jest właśnie taka okładka końca lata, przełom początku jesieni. Czy tak brzmi? Nie wiem, o tyle, że to jest granie, które ma i sporo dronu, i trochę sludge'u, i trochę ambientu, mocno meandryczne i takie, w którym można się zatracić w tej repetytywności. No i ciężko w ogóle wybrać i z płyty Grupa Żałobna z zeszłego roku, i z poprzedniej właśnie późnego lata pojedyncze fragmenty, o tyle, że to są rzeczy, których się najlepiej słucha w całości. Mimo wszystko pozwoliłem sobie coś wybrać, aczkolwiek no to jest trochę szkodzenie tej muzyce. I z płyty Późne lato wybrałem utwór Wpędzanie do grobu. Mógłby ten tytuł pochodzić z nowego albumu na grobku, która też zapasem, ale pochodzi z płyty Późne lato Ugorów. Z kolei z płyty Grupa Żałobna, która ukazała się pod koniec października zeszłego roku. Został wybrany jeden z utworów otwierających tę płytę, czyli Kilka starych ran. Muszę przyznać, że straciłem Ugory z oczu i z uszu po płycie Padlina, a oni wydawali kolejne świetne płyty. No i warto śledzić, co robią. Już po emisji, inaczej, po nagraniu, przed emisją, koncert w Krakowie w klubie Re, na którym Ugory zagrają z dumowym Pagan Idol, czyli to jest jedna z kilku kapel Macieja Nowackiego z Kaseciarza, ale też Jacka Świegody, między innymi z Cinemona, i Michała Smolickiego z New York Krasna, z Obiektów i Bentley Disc Trip. To są świetni muzycy. Jak widać, potrafiący grać prawie wszystko. Przynajmniej to, z czym wychodzą do ludzi i to, co publikują. Ja trochę się dziwię, że dotychczas nie udało mi się obejrzeć na koncertach ani Ugorów, ani Pagan Idol, ale jeszcze to nadrabiam i no, można tylko podziękować klubowi Re i Front Row Hero, że no, po przerwie wakacyjnej znowu ruszają z kolejnymi koncertami. Tych koncertów trochę będzie i prawdopodobnie za pasem też ogłoszenia wiosenne, na to też czekam, bo tam w Re są zawsze dobre rzeczy i mam nadzieję, że będą zawsze.
0: No to wydaje się być jedna z tych rzeczy absolutnie niezmiennych, jak się mieszka w Krakowie, także polecamy i pewnie się widzimy niejednokrotnie w tym miejscu.

0: Czas kończyć. Tradycyjnie w około 4-5 wejść, w tym wypadku 4 takich naszych antenowych do pogadania się dzisiaj znalazło. Ode mnie tutaj, no może nawet to zepnę jedną klamrą narracyjną po prostu, ponieważ to są dwa nawiązania do tego, o czym wspominałem przy poprzednich, do nowych albumów, które były na horyzoncie w momencie, kiedy nagrywaliśmy swoją audycję poprzednio. No a teraz już wyszły na światło dzienne i okazały się w jednym wypadku takie sobie, w drugim po prostu przyzwoite, ale nic więcej. Mianowicie grałem jakoś około 2-3 tygodnie temu dwa stare utwory Ferdoga z debiutanckiego albumu, który był, no myślę, że bez mała można użyć słowa sensacją w kręgach alternatywnych w swoim czasie. Poprawili to w tym roku drugą płytą, no i ta druga płyta jest po prostu słabsza. Jest na podobnym patencie, natomiast jest, tak jak omawialiśmy, to na za kuluarami na początku audycji między sobą, że to jest produkcyjnie gorsza rzecz, że te numery już nie mają tego efektu zaskoczenia, które miały wcześniej. I też no, odnoszę wrażenie, że to już jest po prostu międlenie tej samej koncepcji dynamicznego, elektronicznego grania z dużą ilością krzyku na jedno kopyto trochę. Słabiej jest z pomysłami, słabiej jest produkcyjnie, to jest nadal okej, płyta, ale jest po prostu na tyle mało pasjonująca, że przyniosłem tylko jeden numer, który mi tam wpadł w ucho, żeby do tego nawiązać. A nawiązanie drugie to już za chwilę na antenie, bo to wybrzmiało, a to się pojawi za moment. Mianowicie nagrałem przed tygodniem singiel zapowiadający nowy album Susan Sundfor. Ten album się już pojawił i ten album jest takiej jakości, że po prostu wróciłem do starych rzeczy, bo ja naprawdę doceniam, jeżeli ktoś odnajduje swoją duchowość, odnajduje Boga gdzieś w sercu, ale czy od razu to się musi wiązać z przejściem na takie nudne, new age'owe granie jak u niej, to już zostają do dyskusji. Natomiast płyty starsze, szczególnie z tego okresu elektronicznego, pani Susan są świetne i wróciłem sobie do rzeczy po prostu sprzed lat 11. I to za chwilę na antenie, a Fat Dog w swojej dynamice i w swojej agresywności towarzyszył twojej sekcji metalowej, no bo byłeś w momencie, kiedy my się nagrywamy wczoraj na Koronerze i no to masz to na świeżo, po prostu.
1: Na Koronerze i też na Tak, bo o tak. Nie można zapominać. To przede wszystkim o nich się mówi, bo nie mówi się jakoś specjalnie dużo, ale mówi się o nich jako o zespole byłego perkusisty Koronera, czyli Markisa Markiego. On jest stałym członkiem tego składu i też jednym z założycieli i Tarpont. Niestety dostał tylko pół godziny. Zagrał w tym czasie 3 utwory. Także no, niezbyt dużo i wielka szkoda, ale zapowiedzieli, że chcieliby wrócić i że wrócą. Także na to liczę. Czy wrócą do Krakowa, czy wrócą do Hyde Parku, czy na festiwal, no tego nie wiadomo. Ale w momencie, w którym się to wydarzy, to bardzo wszystkim polecam, bo no, jeżeli chodzi o granie doomowe, takie ze świetnymi riffami, postmetalowe i z bardzo takim dobitnym jesienno-zimowym klimatem, to no, ciężko o coś lepszego. Fantastyczne, bardzo mi się to podobało i no, praktycznie cały koncert kolejnego zespołu, czyli Schizofrenii, było mi szkoda, że Tarpont już wszedł ze sceny i to nie oni są w środku, a muszę słuchać czego innego. No bywa, czasami tak bywa w życiu. Co do Koronera, zagrał no, świetny koncert, przekrojowy, były i rzeczy nowsze, takie jak Symetrii z ostatniego ich albumu, które pozwoliłem sobie zagrać, czyli z płyty Dissonance Theory. Były też rzeczy starsze, nawet fragment debiutu. Akurat utworu Der Mussolini nie usłyszeliśmy, ale pozwoliłem sobie go przynieść, bo czemu nie? Jeżeli pojawi się kolejna okazja do usłyszenia kogo naga na żywo, to bardzo polecam. I to w zasadzie niezależnie z kim będą grali, bo i te sety festiwalowe krótsze, na Mistiku bodajże Koronek zagrał tylko 7 utworów. To nie był zbyt długi utwór, zbyt długi koncert, jak i te dłuższe headlinerskie, klubowe. W Hyde Parku dostaliśmy blisko 1,5 godziny i tych utworów było 14 plus 2 bisowe. To już jest słuszna długość, jak na takie wcale nie najprostsze granie, no bo jednak Koronek to jest zespół techniczny i progresywny, a ani na moment to nie nużyło, ani na moment nie było to męczące. Było świetnie. Także no cóż, no, liczę na to, że Koronek wróci. Tych festiwalów metalowych też trochę jest. To nie jest tak, że mamy do wyboru tylko Mistika, czy nawet tylko Summer Dying Cloud, na którym grali przed Mistikiem, ale te festiwale metalowe też pączkują.
0: Tak, no, jeżeli ktoś jest zaangażowany w muzykę metalową, to jest z nią zaangażowany tak emocjonalnie dość mocno. I to jest po prostu grupa, która jest bardzo chętna jeździć za tymi kapelami i pojawiać się na tych festiwalach. Poziom motywacji jest pewnie dużo wyższy niż w wypadku takiej ogólnej, szeroko pojętej grupy słuchaczy alternatywnych, więc nie dziwię się, że tak się dzieje. Jeżeli się zmieści po Susan Sandfor, w co wątpię, bo rozgadaliśmy się dzisiaj trochę, jeszcze cokolwiek ode mnie, no to zaznaczam tylko, że to nie będę się może krygał. Na imprezie ostatnio miałem okazję, kolega odświeżył mi utwór Whipped formacji Divo. Z tej okazji wróciłem sobie do wczesnych płyt z lat 80. tego zespołu. Nie jest to najpopularniejsza formacja w Polsce, ale kiedy była dobra, to była bardzo dobra i mam ze sobą dzisiaj dwa utwory z albumu Freedom of Choice. Jeżeli coś się zmieści, to wybrzmi, a jeżeli nie, to zaznaczam to wokalnie. Słyszymy się za tydzień. Za dzisiaj dziękujemy. Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

siłę spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić.